się nie umiem przedstawić, co to znamena. Tak blisko słońce obijać na stara kolena. Mam 80 osób na obieg jediny. Pomaličku se otáč